0: Sunga madoda, silenda insizwa phansi kwanqula, sunga madoda, umfana ondini, ubuthi udlubheke lapha ihamba nensizwa, sunga madoda, umzukulu kwane lapha umsakazi, akonakele kulethi manje.
1: Ashibabathini, akhala sicisha mlilo.
0: Sicisha mlilo. Hey, kulethi.